kazwabele mekara mazwa kuli muyaho wa Richard Capalito la Saram kiku yonda kwa machwe li moze fite la likitikiti kone kufopele sikuenda sesituna sina alito le litonam fari mazwa kara mazwa kuli alito za Africa kili folofolo zetu na uromalifase kakulika na six tons kara mazwa kuli alito za la Africa kili folofolo zetu na uromalifase kakulika na six tons kwa wema mekara mazwa kuli mangao kili folofolo za ubilwa holo za fafase mwalifase kama mazibako ni mangao kili folofolo ze lobe lwa holo za fafasi marifasi.

Ki ngwanye FM nako ki 9 o'clock. Rito za makande zemvalelwa ki na mainga chozi. Sababu so, iwa katengo ka mlonga nyana wavinuk Lydia Mutenya unitfalize bayahi kuli mezi mlenengi.

ke le zibisone liphina bazwile. Ke 0662530888 kona nombolo yo mkona ko liziza ule mfitse zibisa amina. Mi hang program sake after kwa mafirizo.

losanze mo program za chalipiza neto pina toto vavola king kalive kali love ya malimite lutanemo